przez pole z psem, pies naszczekiwał i z królestwa zbora uciekał anioł nagi jak rówieśnik, skaczący z wierzby w leśne siano rzeki. Tuż za aniołem uciekały ptaki.

chodzących w rzekę, znikających w sianie i rówieśnicy, która mnie ciągała na inne siano, bo jej ciało inne znałem do bólu w spiczastych kolanach żytniego ludu na rzecze niewinnych.

pierwszego wejrzenia, zdobywasz do kitu. Nie ma to znaczenia.

Ramy nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach atyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku pieką, w kształcie kogutku bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd szczerze Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielonych.

Przyjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzdłuż ciszy, by oczy nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju.

piękne i takie mądre miał oczy. Potem to już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie się wstydzi.

Dobry wieczór, minęła właśnie 23.30, a więc czas na małą zmianę nastroju. Tu Przemek, rozpoczynam emolucję.

Początek nie mógł być inny w tym tygodniu, bo właśnie w tym tygodniu kończy się trasa koncertowa grupy, która przed chwilą zagrała, grupy Cool Kids of Death. Trasa koncertowa zatytułowana tak właśnie jak ten utwór, czyli Hardcore Tour 2003. W tym tygodniu, w sobotę, ta trasa kończy się w Łodzi. Zapowiada się tam koncert z licznymi atrakcjami. Mam nadzieję, że te atrakcje rzeczywiście będą atrakcyjne. Mam nadzieję, że zabawa będzie przednia. O wszystko się okaże już za parę dni. Macie szczęście, że program tej audycji układałem już wczoraj, bo gdybym to robił dzisiaj, na pewno nie byłoby tak miło, przyjemnie. Zespół Stella Star.

To był zespół Stella Star, bohater ubiegłego wieczoru, znaczy wieczoru z ubiegłego tygodnia. Płyta zespołu Stella Star była w ubiegłym tygodniu płytą wieczoru, a dzisiaj płytą wieczoru jest płyta nieco starsza. Płyta zespołu, który nazywa się As Friends Rust. To jedyny długo grający krążek w historii tego zespołu, a w ogóle płyt zespół ten wydał kilka, ale jedyny długo grający krążek nazywał się One, ale nie One, że jeden, tylko One od wygrać. Płyta ukazała się dobre 2 lata temu, więc nie jest już najnowszą pozycją. Niemniej jednak mam wrażenie, że jest pozycją bardzo dobrą i będę was do tego przekonywał dziś wieczorem kilkakrotnie. Zespół As Friends Rust.

To był zespół S Friends Rust, bohater dzisiejszego wieczoru, grupa z Gainesville na Florydzie, a więc oczywiście zespół ze Stanów Zjednoczonych. Zespół będzie jeszcze powracał dzisiaj kilkakrotnie, więc jeszcze parę słów o nim powiem. A tymczasem przenosimy się do Wielkiej Brytanii, kawałek o pięknych chłopcach występujących w popularnych zespołach.

Tak jest, to była piękna piosenka o pięknych chłopcach w pięknych zespołach, a grających w pięknych zespołach i śpiewających w pięknych zespołach. A teraz kolejna rzecz, która mam nadzieję się Wam spodoba. Przenosimy się z powrotem do Stanów Zjednoczonych i proszę Państwa, nic innego jak tylko białe paski.

było parę hitów, czas na coś zupełnie nieznanego, czas na coś bardzo oczywiście pięknego, jak wszystkie utwory w dzisiejszej audycji. Przypominam, że możecie się ze mną kontaktować na kanale ilcowym SAR, chociaż tam trwa burzliwa dyskusja na temat kwestii, która była poruszona w poprzedniej audycji. Natomiast jeżeli ktoś chciałby porozmawiać o tej audycji na tym kanale, to bardzo serdecznie zapraszam. A z tego co widzę, zagotowało się także na czacie fanów zespołu Cool Kids of Death, który znajdziecie pod adresem www.dwadzieściakilka.prv.pl www.dwadzieściakilka.prv.pl. Tam również sporo mówi się o dzisiejszej audycji, co bardzo mnie cieszy. No dobrze, i oczywiście nieśmiertelnym jedziemy dalej. Zapowiadam kolejny kawałek. Zespół nazywa się bardzo romantycznie, nazywa się mianowicie Broken Hearts Are Blue, i z jego jedynej jak do tej pory płyty wydanej jakieś 3-4 lata temu, płyty zatytułowanej The Truth About Love, czyli Cała Prawda o Miłości, kawałek pod tytułem And Then.

i zespołów emo violence'owych. No i tam właśnie narodził się Yes Friends Last, grupa, która wystartowała 10-calówką, na której znalazło się tylko 5 numerów, zresztą część z nich była nagrana w jednym składzie, część w innym, także było to takie wydawnictwo, które nie do końca oddawało stan kapeli w momencie, kiedy się ukazało. Bardzo, bardzo, bardzo dobra płyta. Po wydaniu tej płyty zespół wyruszył na swoją pierwszą trasę europejską i zrobił furorę koncertami. Okazało się, że na żywo ta muzyka wypada znakomicie. No i co? Potem historia potoczyła się już gładko, kolejne płyty. Kolejne trasy koncertowe. O dziwo, w Stanach Zjednoczonych zespół nie zdobył zbyt dużej popularności, natomiast w Europie był bardzo, bardzo, bardzo ważnym i bardzo, bardzo popularnym zespołem. Grał tutaj kilkakrotnie. Trafił m.in. do Polski. Raz udało się zespołowi Yes Friends Last zagrać koncert w Poznaniu. W następnym roku nie dojechał niestety na zapowiadany koncert do Katowic. No i od kilku miesięcy zespół właściwie się rozwiązał, odszedł wokalista. Zespół postanowił zatrudnić nowego człowieka do śpiewania i zmienił nazwę. Teraz Yes Friends Last nazywa się Salem i nie jest to już to samo co kiedyś. No dobrze, wracamy na płytę wieczoru. Płyta zatytułowana One, zespół zatytułowany Yes Friends Last, a kawałek o tym, co się tutaj przed chwilą działo w studiu, czyli Laughing Out Loud, zespół Yes Friends Last.

To był zespół S Friends Last, bohater dzisiejszego wieczoru. A my wracamy na bardziej znane. Wracamy w rejony bardziej znanych zespołów, że tak to ujmę. I od zespołu S Friends Last, który gwiazdą pozostawał tylko w mrocznym undergroundzie emowym, przechodzimy do zespołu, który znany jest dużo bardziej. Zespół nazywa się Radio 4 i kawałek z jego najnowszej płyty zatytułowanej Gotham, a zespół pochodzi oczywiście z Gotham City, czyli z Nowego Jorku. Radio 4.

To był zespół Radio 4. Kolejna grupa, która dzisiaj tu przed wami wystąpi, to zespół Black Rebel Motorcycle Club. Kawałek bardzo stary, kawałek z pierwszej płyty tej grupy, zatytułowany bardzo wymownie Love Burns.

No dobrze, było parę hitów, teraz czas na trochę mniej znanych rzeczy. Zwracamy na płytę wieczoru. S. Friends Rust, płyta zatytułowana One, i pierwszy kawałek, który tą płytę otwiera, utwór pod równie znamiennym co poprzedni tytułem We Are On The Same Level Of Shit. Zespół S. Friends Rust.

Nie ma żartów, to był zespół As Friends Last. Pierwszy kawałek z płyty zatytułowanej One. No dobrze, teraz coś specjalnie dla tych, którzy wybierają się już za parę dni do Łodzi na koncert, o którym wspominałem na początku tej audycji, czyli na koncert zespołu Cool Kids of Death, kończący trasę zatytułowaną Hardcore Tour. Dwa utwory, które w jakiś sposób się z tym koncertem wiążą, albo być może się z nim zwiążą. Co z tego wyniknie, okaże się już na miejscu. No zobaczymy. Najpierw Moby.

To był Moby i kawałek That's When I Reach For My Revolver. Kawałek, który jest, nie jest chyba autorską kompozycją Mobiego, jest coverem, ale nie za bardzo, nikt nie wie, kto jest oryginalnie wykonawcą tego zespołu, tego utworu. Ja słyszałem go już w kilku wykonaniach. Tak czy owak, utwór moim zdaniem bardzo, bardzo dobry. No i jeszcze jeden utwór, który wiąże się w jakiś sposób z tym sobotnim wydarzeniem. Zobaczymy, czy się zwiąże, zobaczymy, co z tego wyniknie. Trochę jestem może tajemniczy, ale nie mogę nic więcej powiedzieć. Zespół Joy Division.

To był zespół Joy Division i dosyć mało znany, mało popularny kawałek tego zespołu zatytułowany No Love Lost. Historia o tym, że w domu lalek nie ma miejsca na żadną miłość. No dobrze, skoro jesteśmy przy hitach, to niech zabrzmi i ten.

I tak niestety szybko kończy się ten kawałek. Po 3 minutach i 39 sekundach zespół The Strokes w utworze Reptilia. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Nowy Jork na razie. Przenosimy się do Danii i zespół, który niestety zanim się dobrze jeszcze zaczął, już się skończył moim zdaniem.

To był zespół The Ravenettes, grupa, która wydała kilka miesięcy temu swój debiutancki materiał, swój debiutancki mini longplay zatytułowany Whip It On. Bardzo, bardzo dobra, dekadencka, straceńcza muzyka, taka właśnie jak ten kawałek, który przed chwilą usłyszeliście, kawałek My Tornado. No a potem okazała się bardzo, bardzo słaba niestety, zwłaszcza w porównaniu z tą pierwszą płytą. Płyta już pełno grająca, długo grająca, zatytułowana Chain Gang of Love. Bardzo sofciarska, bardzo słodka i niestety bardzo, bardzo komercyjna. Szkoda, szkoda tego zespołu, zapowiadało się bardzo, bardzo dobrze, skończyło się raczej słabo. No dobrze, a teraz mały kącik historyczny i zespół, od którego bardzo, bardzo dużo się zaczęło.

To było bardzo, bardzo stare nagranie. Zespół nazywał się My Bloody Valentine. I tak jak mówiłem, to zespół, od którego bardzo, bardzo wiele się zaczęło. Zespół, który jako jeden z pierwszych zaczął grać taką właśnie muzykę. Zaczął tworzyć taką gitarową ścianę dźwięku. Na dodatek miał zadziwiającą zdolność bezlitosnego psucia bardzo ładnych melodii. I te wszystkie takie rozjechane dźwięki, które było słychać w tym utworze, to właśnie patent zespołu My Bloody Valentine na psucie słodkiego nastroju, który mógł powstawać pod wpływem tych bardzo ładnych melodyjek. No dobrze, wracamy trochę w czasie, cofamy się trochę w czasie. Nie, cofamy się trochę w czasie, zostajemy w tym samym czasie, nie będę już nic mówił o czasie. Zespół Dismiss.

Proszę Państwa, za poprzednią skandaliczną zapowiedź w stylu Piotra Stelmacha bardzo serdecznie Państwa przepraszam. Chciałem wyjaśnić od razu, że był to zespół Placebo. Wykonywał piosenkę Big Mouth Strikes Again, zespołu Dismiss Cover. Był to jednym słowem. I więcej już nie będę tak zapowiadał, żeby nic nie powiedzieć. Bo nienawidzę tego, jak ktoś tak zapowiada w radiu i nie wiem, co to jest za kawałek, a mi się na przykład spodoba i się nie dowiem, kto to grał, bo pan się zauroczył i myśli, że wszyscy wiedzą, co to jest. Nie będzie tego więcej, przepraszam, proszę mi wybaczyć, kawałek zespołu Placebo był dzisiaj dla wszystkich, którzy walczą z zarazami i z chorobami, z życzeniami, żeby już nie musieli zbyt długo z nimi walczyć i żeby walka zakończyła się szczęśliwie. Co prawda Placebo na to może nie pomaga, być może The Cure pomogłoby bardziej, ale mam nadzieję, że tak czy owak coś z tego wyniknie. Dobrze, jedziemy dalej. Oczywiście, że jedziemy dalej. Koniec audycji zbliża się wielkimi krokami, ale póki co nie mam litości i będzie jeszcze ostro. Zespół Sunny Day Real Estate ze swojej pierwszej płyty zatytułowanej Diary, kawałek pod tytułem In Circles.

To był zespół Sunny Day Real Estate i potrzymam was jeszcze chwilę w niepokoju co do tego, co zabrzmi na koniec tej audycji. A póki co jeszcze jeden skok na płytę wieczoru. Zespół S Friends Last, kawałek z płyty One, zatytułowany Ten, gdyż jest to utwór numer 10 na tej płycie i dlatego zapewne tak się nazywa. Zespół S Friends Rust, ostatni utwór tego zespołu na dziś.

To był zespół S Friends Rust, ostatni utwór tego zespołu na dzisiejszy wieczór. Utwór nazywał się Ten, a pochodził z płyty One. I to właściwie już wszystko na dzisiaj, dochodzi pierwsza. Zostało jeszcze pożegnać się z wami. Zostały jeszcze dwa utwory do zagrania. Ostatnim będzie oczywiście jak zwykle kołysanka cotygodniowa, czyli utwór zespołu Rainer Maria zatytułowany Put Me to Sleep, ale wcześniej coś jeszcze specjalnego. I jak już deklarowałem przed chwilą, nie będę udawał Piotra Stelmacha, więc nie będę robił żadnej niespodzianki. Będzie to oczywiście zespół Interpol, kawałek zatytułowany PDA z epki pod tym samym tytułem.

to był zespół Interpol. Myślę, że to dobre zakończenie dzisiejszej audycji. To wszystko na dzisiaj. W tej chwili właśnie mija pierwsza i niestety muszę się już z wami pożegnać. Spotykamy się za tydzień. Jak zwykle w środę o godzinie 23.30. Mam nadzieję, że będzie was tu tyle, ile było was dzisiaj. Dziękuję wam bardzo. To wszystko. Przed nami jeszcze zespół Rainer Maria. I to już koniec na dziś. Dobranoc.

0: bonheur pourrais y trouver.
1: Jadę tym autem po ulicach, które nie chcą mnie znać.
0: Mais ce n'est probablement pas le cas.
1: Jadę autem

przez pole z psem. Pies naszczekiwał i z królestwa zboża uciekał anioł nagi jak rówieśnik, skaczący z wierzby w leśne siano rzeki.

wtedy jeszcze oprócz rówieśników wchodzących w rzekę, znikających w sianie.

obserwuję cię od pierwszego wejrzenia, że bywasz do kitu. Nie ma to znaczenia.

0: dobry wieczór Państwu. Z tej strony Wojciech Lange, to jest gość Radia SAR. Jest ze mną Dominika Tomaszewska, studentka Politechniki, prezes Koła Naukowego SIMLE.
1: Tak jest, dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry. Dominiko, powiedz nam coś o sobie.
1: Jestem studentką Wydziału Mechanicznego, teraz już w zasadzie ostatni rok magisterki i tak sobie działam w SIMLE w zasadzie już czwarty rok. Od początku mojej przygody na studiach jestem właśnie w naszym kole, dołączyłam na pierwszym roku i tak rokrocznie realizuję razem z zespołami różne projekty techniczne i staram się im pomóc właśnie od tej części takiej papierkowej, finansowej, promocyjno-medialnej, można tak powiedzieć. A poza tym gram w siatkówkę, więc tak bym siebie opisała.
0: I lubisz kluski śląskie z tego co
1: I lubię kluski śląskie, tak. Mamy ze znajomymi taką tradycję, że raz w miesiącu spotykamy się we wtorek na taką małą kameralną imprezę i coś gotujemy. I właśnie ostatnio gotowaliśmy kluski śląskie i naprawdę bardzo przypadły mi do gustu, bo od dawna ich nie jadłam i wrócił taki smak dzieciństwa trochę.
0: Bardzo podoba mi się wasz zwyczaj. Trzeba kultywować tego typu tradycje. Co robi koło naukowe SIMLE?
1: To jest bardzo trudne i obszerne pytanie. Kiedyś ktoś się zaśmiał, że SIMLE to jest taki inkubator korporacji, ale może niekoniecznie chcemy być tak kojarzeni, ale tak w dwóch słowach to po prostu SIMLE realizuje projekty techniczne, takie, które mogłyby być wykorzystane w części w takim realnym życiu. Chodzi po prostu o to, żeby studenci, którzy na uczelni zdobywają taką wiedzę teoretyczną, w SIMLE mogli robić coś praktycznego, takiego namacalnego i potem takim pewnym krokiem gdzieś tam co dorosłe życie wkroczyć. I zaczęło się od tego, że SIMLE, w zasadzie nasz opiekun koła, Krzysztof Malicki, prezes firmy Excento, spółki celowej Politechniki, wpadł na taki pomysł, że fajnie byłoby angażować studentów w coś ciekawego, coś bardziej technicznego i powołał właśnie koło naukowe SIMLE. Najpierw po to, by stworzyło symulator lotów, który też udało nam się stworzyć. No i potem z racji ambicji studentów w różnych płaszczyznach powstały nowe projekty i teraz właśnie skupiamy się ostatnimi czasy bardziej na takiej działce, można powiedzieć, kosmicznej. I realizujemy projekt Stardust, misji balonów stratosferycznych i Simba, czyli rakiet. Tak, po prostu rakiet. Dodatkowo tworzymy też projekt łodzi autonomicznej, takiej małej żaglowej Seafarer i projekt takiej protezy ręki z wykorzystaniem druku 3D Silverhand. Nasze wszystkie projekty zaczynają się na literę S. Taki mamy zwyczaj. Jako że SIMLE to i projekt na S, taka ciągłość.
0: Te nazwy chciałem zapytać, bo nazwy samych projektów są ciekawe. Po pierwsze, ale też zwróciłem uwagę, że być może w innych projektach też jest to widoczne, a ja zwróciłem na to uwagę w przypadku projektu Simba, że nazwy rakiet są bardzo ciekawe.
1: To już taka totalna, takie totalne wodze fantazji członków projektu, tak? Także jedna rakieta to Stachurski, no ogólnie inspiracją był znany i lubiany pan Jacek Stachurski, tak mistrz muzyki i twórca piosenki Dosko. Druga to z kolei Nabuchodonozor. To jest chyba inspiracja taką...
0: Król Babiloński.
1: Tak, historią w zasadzie. Nie wiem, który z kolegów, koleżanek wpadł na ten pomysł. A trzecia rakieta, która się tworzy, została już ochrzczona imieniem Zazu. To taki ukłon w stronę i filmu Król Lew i w ogóle faktu, że nasz projekt dostał nazwę Simba. Bo Simba, bo po pierwsze i Król Lew, a po drugie rozwinięcie można tak jakby w cudzysłowie uznać jako Simply Ballistics. Tak sobie to koledzy wymyślili.
0: Pokrótce opisałaś te projekty, ale chciałbym zapytać może szczegółowiej, jakie są ich cele na przyszły rok zwłaszcza. Co chcecie osiągnąć w najbliższym czasie?
1: To może, skoro jesteśmy przy rakietach, to właśnie projekt Simba. Powołaliśmy go do życia też na takiej zasadzie dwutorowości. Po pierwsze, żeby zainteresować najmłodszych studentów, takich, którzy wiesz, nie do końca jeszcze mieli śrubokręt i młotek w ręce, żeby zrobili coś pożytecznego. Także robimy takie proste rakiety niewielkiego zasięgu początku do końca. I to właśnie zrealizowaliśmy w poprzednim roku i to realizujemy w tym roku. Zazu będzie taką mniejszą rakietą, na której studenci mają się uczyć w ogóle jakby działania rakiet. I jednocześnie prowadzimy też projekt większej rakiety. Potocznie, tak jakby pracowniczo nazywamy ją R4. I razem z tą rakietą dostaliśmy się do konkursu Spaceport America, który odbywa się właśnie późną wiosną w Stanach Zjednoczonych. Także to jest taki nasz duży cel, żeby i uzbierać fundusze i no po prostu stworzyć te rakiety na potrzeby konkursu. W ramach konkursu ona będzie miała osiągnąć konkretną wysokość z konkretnym załadunkiem. Także tutaj nasza ekipa rakietowa nad tym pracuje w tym momencie. Również dwutorowo, bo po pierwsze to zagadnienia techniczne, czyli po prostu zrobić rakietę, która będzie lepsza niż rakiety konkursu. konkurencji, a druga ta część to niestety zdobyć dość pokaźne fundusze, bo no, jakoś tak zakładamy, że około 100 tysięcy trzeba będzie wydać i na stworzenie tej rakiety, no i przede wszystkim na transport i części i członków do Stanów, także na tym się skupiamy rakietowo. Druga część naszego podboju kosmosu to Stardust. To jest taki projekt, który u nas w Simle już istnieje w zasadzie od 2015 roku i w takim dużym skrócie chodzi o wysyłanie misji balonów stratosferycznych z najróżniejszymi celami. A jeżeli chodzi o tą przyszłoroczną misję, nawiązaliśmy współpracę z takim kołem biotechnologów z Wydziału Chemicznego. Po prostu my mamy tę wiedzę techniczną, oni mają wiedzę mikrobiologiczną, której potrzebowaliśmy i w ramach projektu Stardust badamy w stratosferze obecność bakterii. Czy są tam jakieś nieopisane jeszcze gatunki. Jedną taką misję mamy już za sobą i była całkiem obiecująca, bo udało nam się odkryć pewne nieopisane zjawiska, że zjawiska, bardziej bakterie niż zjawiska, pewnie zaraz by któryś z kolegów mnie poprawił, ale jako, że to była taka nasza pierwsza studencka próba, to postanowiliśmy pójść troszeczkę dalej i zgłosiliśmy się do programu Najlepsi z Najlepszych 4.0, który organizuje Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Szkolnictwa Wyższego. No tutaj w tym przypadku dostaliśmy pokaźny zastrzyk gotówki, 225 tysięcy właśnie na realizację tego projektu, więc planujemy w najbliższym czasie kolejną misję stratosferyczną, która już powiedzmy będzie miała ten sprzęt troszeczkę droższy, pokaźniejszy i mamy nadzieję, że uda nam się te wyniki co najmniej potwierdzić i na podstawie tego stworzyć publikację naukową. I też razem z tym samym projektem i tą samą ekipą zgłosiliśmy się do programu Rexus-Bexus. To jest taki program, który organizuje niemiecka, szwedzka i europejska agencja kosmiczna. I w zasadzie no, cel jest ten sam. Wysłać do stratosfery misję i przeprowadzić badania z tą różnicą, że ta misja, którą my sami organizujemy, jest zdecydowanie mniejsza i tańsza. Ten nasz lot w powietrzu trwa około godziny, a dzięki współpracy z tutaj agencjami kosmicznymi, które wspomniałam, mamy możliwość razem z innymi projektami z całej Europy wziąć udział w takiej dużej misji z wielkim balonem i zamiast godzinnego lotu, ten lot będzie trwał w zasadzie 5 godzin. Przeszliśmy pierwszy etap taki pisemny, na drugim byliśmy w zasadzie dosłownie 2 tygodnie temu w Holandii, gdzie musieliśmy obronić nasz projekt przed panelem jury. No i dostaliśmy w zasadzie tydzień temu informację, że przeszliśmy dalej, także my i jeszcze chyba 5 zespołów z innych państw tutaj europejskich będziemy startować w tej misji, która odbędzie się w październiku i w związku z tym teraz aż do października kilkukrotnie będziemy jeździć na zaproszenie tutaj do specjalistów z agencji kosmicznych i niemieckich i niemieckiej i szwedzkiej i pod ich okiem będziemy realizować nasz projekt, czyli jakby te nasze misje będą się odbywać dwutorowo, a cel jest jeden, żeby właśnie przeprowadzić te badania.
0: Masz dużo do roboty.
1: Ja bardzo to lubię. To jest takie raczej, nie wiem, ludzie mówią, że nudne, ale ja lubię szukać ich kasy i szukać gdzieś tam promocji i takich rzeczy, którym ludziom się nie chce, ale to wydaje mi się, to jest chyba fajne dopełnienie, że ja i też nie tylko ja, bo parę innych osób zajmujemy się taką kuchnią, żeby część mogła sobie pracować i skręcać rzeczy, no to my im te rzeczy znajdujemy. A potem o nas głośno opowiadamy na przykład w radiu. Każdym razem możemy liczyć na wydział mechaniczny, bo nasze koło jest międzywydziałowe, ale z racji tego, że akurat tak się układało, że chyba wszyscy prezesi Simle byli z mechanicznego, to zawsze najłatwiej było poprosić o pomoc Wydział Mechaniczny, więc tak co roku mamy od nich duże wsparcie. Podobnie zresztą jak od samorządu studentów, więc tak.
0: Wspominałaś przy okazji projektu Simba, że przyjmujecie też osoby, które nie miały wcześniej młotka w ręku.
1: Zgadza się.
0: Kim trzeba być, żeby móc dołączyć do Simle i jakich ludzi poszukujecie?
1: Poszukujemy i takich totalnych laików, w zasadzie z chęciami. To brzmi tak jak taki slogan do jakiejś korporacji, ale naprawdę wystarczy, żeby mieć chęci i dużą chęć samokształcenia się, bo to nie jest tak, że u nas, że przyjdzie osoba i dostanie krok po kroku instrukcję, co ma zrobić i jakby nie wymagamy wtedy od niego nic. No to właśnie tak to nie działa. Owszem, dostaje taki pakiet wiedzy, źródeł, z których może czerpać informacje i tak dalej i jakby też dostęp do całej grupy studentów, którzy w przeszłości realizowali projekty. No i dzięki temu osoba, która no nie wie na początku nic, a ma gdzieś jakieś zacięcie w danym kierunku, czy to mechanicznym, czy gdzieś tam programista przyszły, czy elektronik, to korzystając z naszej bazy wiedzy i wsparcia studentów, no może się sam w tym kierunku edukować, razem z nimi współpracując przy misjach. Tak to wyglądało przy okazji no, innych naszych członków Simby, że przychodzili rok temu jako właśnie takie osoby gdzieś tam z zacięciem programistycznym na przykład. Przychodzą osoby gdzieś tam świeże z chęciami, dostają takiego manuala, pakiet gdzieś tam informacyjny plus wsparcie bardziej powiedzmy zaawansowanych Simlowiczów i dzięki temu mogą się dokształcać i potem realizować swoje własne projekty. Ale też wiadomo, że nie zamykamy się na osoby bardziej doświadczone, bo też pojawiają się takie projekty jak Stardust, gdzie czasami już nie ma czasu, żeby kogoś wprowadzić od zera i już potrzeba osoby no, wykwalifikowanej w danej dziedzinie. Wtedy ta rekrutacja jest też trudniejsza, ale zwykle przez taką pocztę pantoflową udaje nam się znaleźć osoby, które po prostu są gdzieś tam studiują i pomyślały sobie, a fajnie wysłać balon w kosmos, no to ja umiem programować elektronikę, to przyjdę. Więc takie można to podzielić na dwa etapy. Właśnie takie szukamy osób totalnie, no jeszcze niezaawansowanych technicznie, ale z ogromnymi chęciami, ale też takich, które już mają dużą wiedzę w danym zakresie.
0: Czy widziałabyś miejsce w którymś z projektów dla takiego prawdziwego fizyka, bo ja jestem z fizyki technicznej, wprawdzie studiuję informatykę stosowaną, ale zastanawiam się, czy jest miejsce dla takiego fizyka technicznego?
1: Mam nadzieję, że nam znajdę na to odpowiedź, bo jako, że tego nie studiuję, to nie wiem, jaki jest dokładnie zakres tego, czego się uczysz albo co lubisz, ale właśnie no, projekt Simba, jeżeli chodzi o rakiety, te wszystkie kwestie aerodynamiczne, obliczeniowe, no, tutaj oprócz takiej wiedzy praktycznej też potrzeba wielu godzin symulacji i obliczeń, więc jeżeli to by cię interesowało, jak przyszłego fizyka, to myślę, że to jest taki też obszar.
0: Czy jest coś, co chciałabyś dodać?
1: W Simle jest fajnie, można robić kosmiczne rzeczy, więc zapraszam, bo ja niedługo skończę studia i byłoby fajnie znaleźć kolejną ekipę, która tutaj z nami będzie. Chociaż nie, w sumie ekipę mamy dużą. Bardziej chodziło mi o to, że każdy z nas się starzeje i sobie gdzieś tam kończy studia, ale byłoby super, gdyby tak co roku rekrutacja wychodziła sprawnie, żebym gdzieś tam za 10 lat mogła sobie zerknąć na stronę Simle i zobaczyć, że dalej wszystko działa. Więc tak, zapraszam do Simle.
0: Rekrutacja, jak rozumiem, już się odbyła, ale czy można w ciągu roku
1: akademickiego? Tak, jeszcze? Nie jest tak, że mamy jakieś sztywne ramy. Faktycznie jesienią i wiosną robimy taką otwartą rekrutację w zależności od tego, jakie mamy potrzeby, ale nieraz zdarzało się, że ktoś tam na Facebooku pisał, że dopiero o nas się dowiedział i czy jest dla nas miejsce, dla niego miejsce w zespole. To jest taki krótki proces rekrutacyjny, że uzupełnia formularz, żebyśmy mogli się czegoś więcej dowiedzieć na temat takiej osoby. Krótka rozmowa z liderem projektu, no i wtedy szukamy gdzieś tam wspólnej płaszczyzny do działania. Czasami się no, nie udaje znaleźć, ale zwykle to jest tak, że taka osoba na okres próbny do nas przychodzi, jeżeli widać, że jest zaangażowana i chce się po prostu dalej kształcić, no to nie ma problemu i zostaje z nami na dłużej.
0: Dojechaliśmy już prawie do 15 minut.
1: Lubię mówić ogólnie, a jeszcze jak mogę mówić o Simle, to sprawia mi to wiele większą przyjemność.
0: Dominiko, ja ci bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Była Dominika Tomaszewska, prezes Koła Naukowego Simle. Dziękuję państwu.
1: Dziękuję.

0: Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk.

Był już tak jak egzamin z historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty cmentarz.

Jesteś latem w zimowe ochłody. Jesteś wiosną w jesienne półmroki. Pierwszym słońca po deszczu promieniem. Pierwszym nieba po burzy obłokiem.

jak arkaniele. Zsuń bucik i stąp na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębie twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie.